Clarinetis Michel Lutiek, hornist André Cazalet, fagotis Giorgio Mandolesi, violinistica Agata Šimčevska, violist Amihaj Gross, violončelist Rafael Kwiatkowski i kontrabasist Jurek Dibal svirali su Beethovenov septet u S-duru.